0: 020-236. Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
1: Radio Kameleon.
2: Dobro jutro.
3: Una.